0: Ramo bielu no chiale.
1: Boruka jego sonę, boruja jenia, i rowa ja
0: I biale ma nie wadia.
2: Ja nie wadia.
0: Urepano solubla, nie wadia grywy. Ira, biomo.